Tylko osy mają tutaj banie. Za to każdy ma krótką pamięć. Gałązka, gdy jej staniesz na odcisk, prostuje się po przejściu nocy. Tutaj strumyk gada do pstrągów, że coś winne są Panu Bogu. Storczyk tutaj sterczy z ziemi, a ziemia ma

Storczyk tutaj sterczy z ziemi, a ziemia ma wiele kamieni. Ludzie, tu jest takie odludzie, że cud opiera się na cudzie. Tutaj trzeba zagrać na trawie, gdy zapłonie kwiatem dziurawiec. Tutaj dochodzi się do wniosku, że pewna epoka się kończy, a tam w dole komputery już

że pewna epoka się kończy, a tam w dole komputery już wykręcają nam numery. Tutaj dochodzi się do wniosku, że człowiek coś w sobie skończył, że człowiek coś w sobie skończył.

kurtyny szum, jak morza śpiew. Modlitwą naszą zawsze był, a dzisiaj nie pamięta nikt teatru, który nam się śnił. Nie jeden z nich, z aktorów tych, w połowie kwestii nagle zmarł.